0: Jedina dvojka, 91 MHz.
1: Dobro jutro.
2: Moja ljubavi moja.
1: Dobro jutro.
2: Dušo moja. Gugutko moja.
3: Angele moja.
2: Angele moja.
4: Banja 2.